oj cez niec palí do belej. Prehnal ich on ku milej. Cez niec palí do belej. Prehnal ich on ku milej. Cez Borišov po podplosku do Liptovskej revúcej. Cez Borišov po podplosku do Liptovskej revúcej.